zmocnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. We skrzynie sam cię wzał. Zwati Mektora, a kaci tmawą chodbą bez złości.

Męczę sobą, a swoje imię. Męczę sobą, a swoją cenę. Męczę sobą, a swoją cenę.